0: Ty, łajdaku, co to za życie nam zgotowałeś? Pies ci mordy lizał.
1: And by the brilliant hand of Mike Stefinski, Pia Janik, Drinking with Johnny, the song of the year from Frankie Lyska and Blue Man.